zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhahashi khathihi na kushumele kwa radio, u dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

0: tshithu tshine ita uri zwikolo zwi tshimbile zwavhuḓi ndi kulangele kwa vhuḓi kwa masheleni. Arali tshikolo tsha kondololwa nga masheleni atsho, vhunzhi ha mbekamushumo dzenefho tshikoloni dziṅwe a dzi nga kona u tshimbila zwavhuḓi, dziṅwe mbekamushumo dzi ḓo salela murahu. Zwenezwo mbekamushumo ya mveledziso ya vhadededzi i lavhelesa uri na zwikolo zwi nga kona hani u vha na ndangulo yavhuḓi ya masheleni. Ndi nga musumbuluwo wala fumi ina khubvumedzi manota muṱanu bva kha Ravhumalo madekwana vhana Jimen Godfrey Mabasa kha Phalaphala FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Nandoni, Bufuri, Kondeni Mabilu, Chilapene. Phalaphala FM 106.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.

garagani yako rekoda ni video ya minute muthihi ni tshi khou imba kana u lidza tshilidzo ni tshi fhedza postani kha Facebook page yanu ni tag Facebook page ya Royal Heritage Family Fest ni songo hangwa u bula madzina anu nga vhuḓalo na dzina ḽa kereke ine na dzhena.